majaya nemandara vana dzidzina natetera vana mbuya nana zekuru komureti wezanu waivepo ndiye mbambe fumu dzitipayawo chinyepa nyepa